0: Była nasza zakładowa straż pożarna oraz służby PSP.
1: Nie było potrzeby zatrzymywania pracy huty. Trzy balony z ładunkiem przemytniczym wylądowały w Iwkowej koło Brzeska. To pierwszy taki przypadek w Małopolsce. Śledczy ustalają teraz, kto mógł wysłać balony, do kogo miały trafić i jak to się stało, że wylądowały w niewielkiej miejscowości w tym województwie.
2: Mieszkaniec Iwkowej zawiadomił policjantów, że trzy złączone balony zawisły na krzewie przy jednym z płotów między posesjami w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań. Do białych balonów przymocowany został pakunek dużych rozmiarów składający się z paczek połączonych czarną folią. W paczkach znaleziono białoruskie papierosy. To pierwszy w historii przypadek odnalezienia przemytniczych balonów meteorologicznych w Małopolsce.
3: W tym pakunku znajdowały się papierosy bez polskich znaków akcyzy. Policjanci oczywiście zabezpieczyli ten pakunek.
2: Mówi Ewelina Buda z brzeskiej policji. Pakunek trafił na komendę. Tam śledczy dokładnie przeliczą, ile papierosów się w nim znajdowało. Wcześniej przeprowadzili też kontrolę pirotechniczną. Ładunek nie stanowił zagrożenia. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio.
1: Polskie Radio nieoficjalnie. Oficjalnie dowiedziało się, że w paczkach było około 150 tysięcy sztuk papierosów. 22 lata i jeden dzień temu Polska dołączyła do Unii Europejskiej. Wejście naszego kraju w struktury unijne było epokowym wydarzeniem, mówi dr Andrzej Dumała z Zakładu Stosunków Międzynarodowych UMCS-u w Lublinie.
4: To członkostwo zakorzeniło nas w tej grupie państw Zachodu. To niewątpliwie był rodzaj pewnego sfinalizowania tego procesu transformacji ustrojowej. To dało nam rozwój, to dało nam bezpieczeństwo.
1: Po trzech latach od przystąpienia do Unii Europejskiej Polska dołączyła do strefy Schengen. Na granicach lądowych nastąpiło to w grudniu 2007 roku, a kilka miesięcy później także w przestrzeni powietrznej.
5: To są aktualności jedynki.
1: Odnalazła się statuetka Oscara, która zniknęła podczas lotu z Nowego Jorku do Frankfurtu nad Menem. Reżyserowi Pawłowi Tałankinowi, który otrzymał nagrodę za film dokumentalny Pan Nikt kontra Putin, zabroniono wnieść statuetkę na pokład samolotu. Oddał ją do luku bagażowego, a następnie zaginęła.
6: Linia lotnicza poinformowała, że znalazła zgubę i kontaktuje się już ze współtwórcą filmu Pan Nikt kontra Putin. Reżyser wyróżniony dwa lata temu w kategorii dokumentu za obraz pokazujący proputinowską propagandę w rosyjskich szkołach wielokrotnie latał po świecie ze statuetką. W ostatnich dniach pokazywał ją studentom Uniwersytetu Nowojorskiego. W środę na amerykańskim lotnisku pracownik agencji TSA odpowiedzialnej za bezpieczeństwo zabronił wnieść Oscara na pokład, bo ocenił, że może stanowić zagrożenie dla współpasażerów. Statuetka trafiła do kartonu i luku bagażowego. Ale po lądowaniu we Frankfurcie do filmowca nie wróciła. Lufthansa w nocy zapowiedziała w internetowym komentarzu intensywne poszukiwania. Po kilkunastu godzinach linia lotnicza ogłosiła odnalezienie najważniejszej nagrody w świecie filmu. Zapowiedziała też, że wyjaśni zagadkowe zniknięcie. Adam Gruczewski, Polskie Radio.
1: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
5: Pogoda.
1: Sobota bardzo pogodna, jedynie na południowym wschodzie pojawi się więcej chmur, z których nie będzie jednak padać. Na termometrach w ciągu dnia od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i spada.
5: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
7: Choć zazwyczaj mówi tak.
8: Nie myślałem jeszcze na ten temat.
7: To specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
8: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
7: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce, jutro po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
5: Jedynka. To jest radio. Autopro.

jedynka w drodze, jedziemy jeszcze do godziny trzeciej. Dwa utrudnienia dla kierujących, którzy podróżują po Polsce. Jedno to na autostradzie A1 w okolicach Wezła Łódź Południe, przejazd tylko jednym pasem, a drugie na drodze S5, tam też w jednym miejscu przejazd jednym pasem. Proszę tam zachować szczególną ostrożność. O tej porze i w taki dzień świąteczny nie sprawiają one większych problemów na drodze. Te utrudnienia, ruch odbywa się tyle, że jednym pasem i trzeba uważać. A w tej godzinie przedstawię Państwu kilka imprez, które odbędą się w najbliższym czasie i mogą zainteresować miłośników motoryzacji, tej takiej zwykłej, czyli samochodów osobowych, ale i motoryzacji ciężkiej. To wszystko do godziny trzeciej.

21 minut po godzinie 2, jedynka w drodze. Międzynarodowy Związek Zawodowych Kierowców, w skrócie UICR, czyli największa na świecie organizacja skupiająca w swoich szeregach kierowców zawodowych, i to taka skupiająca od RPA po Peru, Argentynę czy Indie, oraz Unia Transportu Drogowego, czyli w skrócie IRU, czyli największa organizacja przewoźników drogowych, w 2016 roku podjęły decyzję, że w drugi piątek maja każdego roku będzie obchodzony Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego. W drugi piątek, bo mieliśmy pierwszy piątek. W tym roku będzie to 8 maja. No i z tej okazji, po pierwsze, wszystkim kierowcom zawodowym, dzięki którym możemy dojechać, utrzymywany jest transport publiczny, dzięki którym istnieją dostawy żywności, dostawy do zakładów pracy, będziemy składać życzenia, ale też ten dzień ma bardzo praktyczne znaczenie, bo na przykład pracodawcy w tym dniu organizują na przykład mistrzostwa, w czasie których kierowcy zawodowi mogą sprawdzać swoją wiedzę i technikę prowadzenia. I tak na przykład będzie w ten piątek, kiedy to Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie przeprowadzi piąte mistrzostwa kierowców autobusów warszawskiego transportu publicznego. To będzie na autodromie na Bemowie. A w zeszłym roku byłem na takim finale i byłem na takich mistrzostwach i zostały one bardzo dobrze ocenione. I nie przez dyrektorów, tylko właśnie przez kierowców, którzy mówili, że dla nich jest to doskonałe doświadczenie zawodowe. Z jednej strony atmosfera współzawodnictwa, a z drugiej możliwość poznania pewnych rzeczy, których w codziennej pracy nie chcieliby też nigdy poznać, bo to na przykład jest hamowanie autobusem na śliskiej nawierzchni z jazd dużej pochyłości i inne tego typu zadania są stawiane w czasie tych mistrzostw. To 8 maja w Dzień Kierowcy Zawodowego. Natomiast Stowarzyszenie Klub Polskiego Trackera też przygotowuje podobnego typu atrakcje jak konkursy Tor Przeszkód, ale to będzie w Gorzyczkach przy trasie A1 8 maja 2026 roku. Tam możliwość zmierzenia się z torem przeszkód przygotowanym przez Stowarzyszenie Klub Polskiego Trackera, a to jest jedynka w drodze.

Międzynarodowy Dzień Kierowcy Zawodowego w najbliższy piątek, 8 maja. A takie nieformalne święto, transportu kierowców, także przedsiębiorców transportowych, to w Polsce jest w trzeci weekend lipca, kiedy to odbywa się międzynarodowy zlot ciężarowych pojazdów tuningowanych Master Truck. To największa tego typu impreza w Polsce. Potem możemy dodać, że w Europie, a potem możemy dodać, że chyba na świecie. I że od początku z tą imprezą jest Polskie Radio w latach nie 90. W pierwszej dekadzie XXI wieku była to audycja Radio Track prowadzona przez Mariana Leśniewskiego. Wtedy to był mały zlot, mała wystawa ciężarówek, bardzo pięknych, tuningowanych, zadbanych. To rozrosło się w największą imprezę, która odbywa się w polskiej Nowej Wsi koło Opola na terenie lotniska. W minionych latach przyjeżdżało ponad 1000 ciężarówek, przychodziło 120 tysięcy widzów, a oprócz tego czekały takie atrakcje na widzów, jak na przykład przejazdy ciężarówkami terenowymi, przejazdy czołgiem, różne elementy do tuningowania swoich samochodów, czy modele gotowe, czy też modele do sklejania. Wszystko, co wiąże się z transportem, z ciężarówkami, będzie do zobaczenia 17 w piątek, 18 w sobotę i 19 lipca 2026 roku. 19 to niedziela. 22 Międzynarodowy Zlot Ciężarowych Pojazdów Tuningowanych Master Truck w polskiej Nowej Wsi koło Opola. A nieco wcześniej, bo już 16 maja, to jest w sobotę za dwa tygodnie, bo mamy 2 maja, w Warszawie Noc Muzeów, której od lat towarzyszy zlot, wystawa autobusów zabytkowych. Później te autobusy też wożą uczestników Nocy Muzeów. Tego jeszcze nie ogłoszono, ale miejmy nadzieję, że tej Nocy Muzeów też tak będzie. No i dla miłośników teraz też nie tuningowanych nowych pojazdów, a tego, co historyczne i prawdziwe, 12 czerwca, a w zasadzie od 12 do 14 czerwca w Rzeszowie odbędzie się drugi zlot zabytkowych autobusów, a 13 czerwca o godzinie 16 rozpocznie się parada autobusów ulicami Rzeszowa. To takie najważniejsze imprezy dla tych, którzy lubią dużą motoryzację.

Kiedy byłem małym chłopcem, to nie było tak jak teraz, bo na przykład było tak, że jak wychodziłem na rower, to trzeba było wrócić przed 21, bo od 21 do godziny 6 obowiązywała taka godzina milicyjna dla dzieci i młodzieży. Dla starszych była od 23 do 5, ale to już w wersji złagodzonej, takiej późniejszy 82. To wspomnienie wprowadza to, że wiele się zmieniło i teraz na przykład chłopcy mali, ale także dziewczynki jeżdżąc na rowerze mogą jeździć po 21, chociaż to nie jest godzina dla dzieci, ale powinni mieć kaski rowerowe. Jest taki obowiązek, będzie obowiązywał od 3 czerwca, aby dzieci do lat 16 na rowerach oraz hulajnogach poruszały się w kaskach. Co przypominam i co jasno, czego jasno nie powiedziałem godzinę temu, kiedy rozmawiałem na ten temat z naszym ekspertem Filipem Gregą. Dodajmy także, że hulajnoga elektryczna to nie jest najlepszy prezent na komunię, bo trzeba dorosnąć. A prawdziwy rower zawsze kształtuje osobowość, nie tylko osobowość człowieka. To tak, o wnioski z dzisiejszej audycji, w której rozmawialiśmy o zasadach ruchu drogowego, których zastosowanie ma sprawić, że ten weekend majówkowy czasu płynie miło i bezpiecznie. Ta noc jest dobra dla kierowców. Niebo bezchmurne, opadów nie ma, na Kujawach mogą się teraz tworzyć zamglenia. Jedynie jest zimno, na Pogórzu temperatura spadnie, na Pogórzu, Warmii, Mazurach temperatura spadnie do nawet -2 stopni. Warto się ciepło ubrać, wypić ciepłą kawę, ciepłą herbatę, a jedynka w drodze powoli zjeżdża na przydrożny parking, powróci za tydzień o północy, w nocy z piątku na sobotę Jerzy Głuszyk, a dziękuję i dobranoc. Do usłyszenia mówi Kajetan Tłokowski, a także Dominika Jędz, wydawca, i Tomasz Cieślak, realizator.

0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, według legend, odbywały się tam sabaty czarownic, a potem przybył król Bolesław Chrobry. Tysiąc lat później miejsce to ukochał Stefan Żeromski. A co dziś oferują Góry Świętokrzyskie? Jedyne takie miejsce, czyli Święty Krzyż, niezwykły klasztor, Gołoboże, Puszcza Jodłowa, wieża widokowa i trasy turystyczne. Do tego szklany dom, średniowieczne dymarki i lot z czarownicą na wirtualnej miotle. Czekam na Państwa już dziś od 9 na Łysej Górze. Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
2: Jest trzecia, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki. Ewa Mierzejewska. 12 oficerów Wojska Polskiego odbierze dziś z rąk prezydenta Karola Nawrockiego generalskie awanse. Wojskowi nominacje odbiorą w przeddzień Narodowego Święta Konstytucji 3 maja. Wśród awansowanych oficerów znaleźli się m.in. dowódca 18 Dywizji Zmechanizowanej, nazwanej Żelazną Dywizją, generał brygady Dariusz Lewandowski, który odbierze awans na stopień generała dywizji. Generałem dywizji będzie też po otrzymaniu awansu dowódca komponentu Wojsk Specjalnych generał Michał Strzelecki. Awanse z pułkowników na generałów otrzyma również aż 5 dowódców ważnych dla polskiej armii brygad, 12 i 20 brygady zmechanizowanej, 25 brygady kawalerii powietrznej oraz 21 brygady strzelców podhalańskich. W marynarce wojennej także doczekano się awansu komandor Przemysław Karaś, który jest zastępcą dowódcy Centrum Operacji Morskich, dowództwa komponentu morskiego, ma zostać mianowany na stopień kontradmirała. Prezydent Trump znów podniósł cła na samochody z Unii Europejskiej, tym razem w odwecie za, jak twierdzi, nieprzestrzeganie przez wspólnotę umowy handlowej. Wcześniej w ramach transatlantyckiej umowy handlowej Unia zgodziła się znieść cła na amerykańskie towary przemysłowe w zamian za 15-procentowy pułap taryfowy na większość produktów pochodzących z Europy, w tym na auta.
3: Donald Trump najpierw poinformował o swojej decyzji na portalu True Social. Z przyjemnością ogłaszam, że w związku z faktem, iż Unia Europejska nie przestrzega naszej w pełni uzgodnionej umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podniosę cła nakładane na Unię Europejską na samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło zostanie podniesione do poziomu 25%, napisał Trump. O kwestie taryf celnych wobec Unii został zapytany przez dziennikarzy. Partnerzy z Unii nie przestrzegają naszych uzgodnień, dlatego zdecydowałem się na taki krok. Pieniądze uzyskane w ten sposób przyniosą dodatkowe miliardy dolarów dla Stanów Zjednoczonych i zdecydowanie przyspieszą naszą własną produkcję samochodów. Mówił Donald Trump. Nie wyjaśnił, na podstawie jakiego aktu prawnego zamierza nałożyć cła. W lutym Sąd Najwyższy uchylił wprowadzone przez niego w trybie nadzwyczajnym cła na import z innych państw. Prezydent w lutym zapowiedział jednak nałożenie opłat celnych w oparciu o inne przepisy, procedurę, która zazwyczaj następuje po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych, a nie w drodze jednostronnej decyzji prezydenta. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zlikwidowanych zostanie 400 tysięcy umów śmieciowych, tak twierdzi minister rodziny, pracy i polityki społecznej. W lipcu wejdą w życie przepisy, które dadzą inspektorom PIP prawo do przekształcenia takich umów w umowy o pracę.
4: Z okazji Święta Pracy ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk i inni politycy lewicy złożyli kwiaty przed pomnikiem Ignacego Daszyńskiego w Warszawie. Szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej mówiła, że dzięki reformie Państwowej Inspekcji Pracy zmieni się sytuacja zatrudnionych.
5: Spodziewamy się, że część śmieciówek przestanie istnieć i funkcjonować, bo sami pracodawcy dojdą do wniosku, że prawa należy przestrzegać.
4: Najważniejsza zmiana to przyznanie okręgowym inspektorom pracy prawa do przekształcania nieprawidłowo zawartych umów, na przykład zleceń w umowę o pracę. Procedura ma być dwuetapowa. Najpierw inspektor nakaże usunięcie naruszeń. Jeśli pracodawca nie zastosuje się do polecenia, sprawa trafi do okręgowego inspektora pracy, który będzie mógł wydać decyzję o zmianie umowy na etat. Maksymalne mandaty nakładane przez inspekcję wzrosną dwukrotnie, nawet do 10 tysięcy złotych. Sylwia Białek, Polskie Radio.
2: 22 lata po wejściu Polski do Unii Europejskiej w wielu miejscach w kraju odbyły się wydarzenia upamiętniające ten historyczny moment. W Łazienkach Królewskich w Warszawie był to piknik europejski. Tu jedną z głównych atrakcji były parady orkiestr.
6: Czytaliśmy, że są jakieś pikniki, między innymi zdrowotne, ale też chcieliśmy wziąć udział w jakimś wydarzeniu takim dla dzieci bardziej. Tutaj rodzina do mnie przyjechała i właśnie zwiedzamy łazienki.
7: Fajna impreza właśnie na takie dni. Przyroda, natura, spokój, cisza.
8: A jednocześnie kultura, sztuka.
7: Architektura, kultura, sztuka, dokładnie.
2: Do końca długiego weekendu w Łazienkach Królewskich w Warszawie można za darmo zwiedzać zabytkowe budynki, m.in. Pałac na Wodzie i starą oranżerię.
0: To są aktualności jedynki.
2: O 474 gitary za mało. Nie udało się w tym roku pobić się we Wrocławiu gitarowego rekordu, kiedy jednocześnie w ubiegłym roku zagrały 8122 osoby.
9: To chodzi o dobrą zabawę, o to, żeby robić klimat, żeby po prostu się działo, żeby zjednoczyć ludzi, żeby uśmiech powstał na twarzy.
10: Wyśmienicie, super było. Za rok też przyjedziemy, za dwa lata też przyjedziemy, było super.
11: To, że się nie udało, to jakiś problem?
10: A coś się nie udało?
11: Nie.
10: No właśnie, jest doskonałe.
2: A bicie gitarowego rekordu udaje się w połowie. Na 24 próby 12 zakończyło się sukcesem. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
2: W ciągu dnia pogodniej bardzo ciepło, na termometrach maksymalnie od około 16 stopni w górach do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali, w południe ma być 1 hektopaskal mniej.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
12: W majówkę tradycyjnie czeka nas wielkie piłkarskie święto.
13: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
12: Górnik Zabrze spotka się z Rakowem Częstochowa.
13: Jak mówi trener Górnika Michał Gaszparik, kibice potrafią zrobić wiele, by zobaczyć to spotkanie.
14: Przychodził do mnie jeden pan i mi powiedział, że on miał mieć 2 maja wesele, ale że zmienił, bo on wierzy, że my będziemy w finale.
12: Oskar Repka, pomocnik Rakowa, wierzy jednak, że Puchar pojedzie do Częstochowy.
15: To jest marzenie na pewno zagrać na Narodowym i wygrać tam finał. A czy wygramy? No oczywiście, że tak.
13: Finał Pucharu Polski w programie Pierwszym Polskiego Radia.
12: Transmisja już dziś od 16.
13: Filip Jastrzębski
12: i Tomasz Kowalczyk.
13: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
16: Radiowa Jedynka w nocy. Po godzinie 4 posłuchamy fragmentów koncertu Lecha Janerki. Tymczasem Wojciech Korda. Wojciech Korda zaśpiewa tekst dzisiejszego bardzo dostojnego jubilata Bogdana Lebla.

Bogdan Lebl kończy 94 lata. Poeta, prozaik, autor słuchowisk i licznych przepięknych tekstów piosenek bluesowych i rockowych do słuchania za dnia i w nocy.

0: Piosenki z tekstami dzisiejszego jubilata Bogdana Lebla śpiewali Wojciech Korda, Tadeusz Woźniak oraz zespoły Breakout i Perfect.
1: Jedynka. To jest radio.
0: I nadchodzi czas Big Bandów. Willis Canover, audycja archiwalna.

Wiecie, podobały mi się płyty z big bandami, których słuchaliśmy ostatnim razem. Mam ich wiele, a słuchaliśmy tylko czterech czy pięciu. Posłuchajmy więc jeszcze. Mam tu płytę, którą dostałem z Jugosławii. I jest to big band radia i telewizji w Zagrzebiu pod dyrekcją Miljenko Prochaski. Chciałbym, abyśmy posłuchali utworu pianisty Zlatka Dworzaka. Śpiewa tu też wokalizę grupa wokalna. Jest to część aranżu. Tytuł Amoroso.

Mają w Jugosławii studia pełne swingu. Pierwszy raz byłem tam w 1960. Spotkałem big bandy i orkiestry radiowe w czterech miastach. Miljenko Prochaska dyrygował jedną z nich. To był radiowo-telewizyjny big band z Zagrzebia. Utwór nazywał się Amoroso. Zobaczmy, kto tu grał solówki. Akcent w Jugosławii przypada na pierwszą sylabę. A więc na gitarze grał Damir Dicic, na flugelhornie Ladislav Fidry, a na fortepianie elektrycznym kompozytor Zlatko Dworzek. I dalej big bandy. Zdarzają się bardzo dobre efekty, jeśli grupa muzyków grających złą muzykę, oczywiście tylko dla zdobycia pieniędzy, decyduje się zebrać, by pograć trochę dobrej muzyki, tylko dla własnej przyjemności. Zupełnie bez pieniędzy. Chcą po prostu pograć coś dobrego, jakieś dobre aranże. Tak często robią dobrzy muzycy. W ten sposób przecież zaczął się big band Theda Jonesa, Mel Lewisa, a także wiele innych orkiestr, czy to w Waszyngtonie, czy w Nowym Jorku. Nat Pierce, aranżer i pianista, grający tak podobnie do Count Basiego, że Count Basie zaprasza go do swojej orkiestry, kiedy chce mieć urlop. A więc Nat Pierce miał taką właśnie orkiestrę w roku 61. Nigdy nie wydał płyt z nagranych taśm, ale właśnie niedawno wydano jedną taką płytę. Pierce, jak mówiłem, zwykle brzmi jak Basie, zarówno w swoim graniu, jak i w aranżach. Tu mamy drugą część jego suity, zatytułowanej Ballada z jazzowej ulicy. I orkiestra brzmi raczej po ellingtonowsku, tym bardziej, że gra w niej jedna z ellingtonowskich gwiazd, Paul Gonsalves. Gra oczywiście także solo w utworze. Grają też Dick Meldonian na saksofonie altowym, Eddie Bird na puzonie, a także Nat Pierce na fortepianie. Nagranie z roku 61. Dlaczego nie robili dotąd płyty? Donian na saksofonie altowym, Eddie Bird na puzonie, a także Nat Pierce na fortepianie. Nagranie z roku 61. Dlaczego nie robili dotąd płyty? Brzmi to dobrze.

0: 1961.
1: Rok 61, orkiestra studyjna Netta Pearce'a. Znam muzyków, którzy nie mieli okazji prowadzić orkiestr, ale chcieli to robić. Zbierali muzyków, którzy chcieli pograć w orkiestrze, zwracali się czasem do mnie, by poprowadzić im koncerty, pomóc w wyborze programu i tak dalej. Wiecie, to nie jest trudno zebrać orkiestrę, jeśli się rzeczywiście chce. Oczywiście ktoś musi napisać repertuar i czasem zdarza się, że wychodzi z tego całkiem niezła orkiestra. A jeśli ten zespół rzeczywiście pracuje, gra, repertuar mu się powiększa, trzeba wtedy znaleźć kogoś na bossa, kogoś na kierownika muzycznego, najczęściej spośród członków orkiestry. Musi przecież być sam dobrym muzykiem, jeśli ma innym mówić, jak mają grać. A więc zwykle jest to dobry muzyk.
0: And play it pretty well, too, so they have respect for him. Not everyone would agree with me on this, but I've always felt that any group without a bass,
1: basista.
0: Nie
1: wyobrażam sobie, by wystarczył fortepian i perkusja.
0: We just want the piano and something and drums. We don't need the bass player.
1: Taki zespół bez basu nie może po prostu grać. A więc potrzebny jest dobry basista. W moim przekonaniu jest on podstawą każdej orkiestry. Dalej perkusista, który dopasuje się muzycznie do basisty i będzie z nim współpracował rytmicznie. Musi mieć dość siły, by pociągnąć za sobą orkiestrę. Ale musi też być dość delikatny i spokojny, jeśli tego trzeba. Pierwsza trąbka to kolejna ważna postać. Jeśli komukolwiek zależy na jazzowym charakterze zespołu, musi mieć w sekcji trąbek dobrze improwizującego jazzowego trębacza. Jeśli perkusja i bas są podstawą orkiestry, pierwsza trąbka stoi na jej szczycie, a inni idą za tym trębaczem liderem. Bywa też, że jest dwóch dobrych trębaczy. Każdy gra nieco inaczej, a w duecie stanowią takiego zbiorowego lidera prowadzącego orkiestrę za sobą. No i oczywiście muszą być gwiazdy w sekcji saksofonów, pierwszy alt i tak dalej. Po prostu muzycy, którzy poprowadzą wszystkie sekcje. Ale może posłuchajmy muzyki, a ja przestanę gadać. Mówiłem, że Ned Pearce, autor poprzedniego utworu, najczęściej brzmi jak Bezzy w swojej muzyce. Popatrzmy jednak, co napisał dla orkiestry Woody Hermana w 1964. Gra w niej na fortepianie. Jest to w stylu Jimmy Lunsforda, rozluźniony rytm, coś jak brzmienie Billy Maya. Woody gra na saksofonie altowym. Carmen Leggio na tenorze, Sal Nistico też na tenorze, Ned Pearce na fortepianie.
0: Deep Purple.

0: A mixture of Jimmy Lunsford and
1: to nie Jimmy Lunsford ani Count Basie, to był Woody Herman, a Nat Pierce aranżował Deep Purple. Myślę, że skład zespołu Stana Kentona z końca 1952 roku to najlepsza orkiestra, jaką kiedykolwiek miał, najbardziej muzykalna, swingująca. Nagrał z nią utwór Jerry Mulligana Young Blood. Sola grali Kante Candoli na trąbce, Richie Kamiuka na tenorze, Lee Konitz na alcie i Maynard Ferguson na trąbce. Mówiłem Jerrymu, że to jedna z najlepszych rzeczy, jakie Kenton nagrał, a Jerry na to, on był bardzo zły, kiedy to napisałem. Posłuchajcie, jak to brzmi.

0: Mogę uwierzyć Mulliganowi, że Kenton był zły, że to nie on napisał. Ale chyba mu to przeszło, tak sądzę. Szkoda, że nasz czas już się kończy. A ciągle jeszcze dużo płyt leży. Ale może użyjemy je następnym razem. Sami zdecydujecie, czy będziecie słuchać. Mam nadzieję, że tak.
1: Willis Conover. Music with friends.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Dawno, dawno temu, według legend, odbywały się tam sabaty czarownic, a potem przybył król Bolesław Chrobry. 1000 lat później miejsce to ukochał Stefan Żeromski. A co dziś oferują Góry Świętokrzyskie? Jedyne takie miejsce, czyli Święty Krzyż, niezwykły klasztor, Gołoboże, Puszcza Jodłowa, wieża widokowa i trasy turystyczne. Do tego szklany dom, średniowieczne dymarki i lot z czarownicą na wirtualnej miotle. Czekam na Państwa już dziś od 9 na Łysej Górze. Sława Bieńczycka.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
4: Jest 4, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualność jedynki, Ewa Mierzejewska. Pan Karol Nawrocki ogłosił, że będzie pracował nad nową konstytucją. Proponuje zacząć od przestrzegania aktualnej. Napisał w serwisie X Donald Tusk. To odpowiedź premiera na zapowiedź powołania przez prezydenta Rady do spraw nowej konstytucji. Wcześniej wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski zapowiedział, że Lewica nie będzie uczestniczyć w tym projekcie.
5: Gmeranie, zmienianie i szukanie jakiejkolwiek współpracy z PiS-em, Konfederacją czy z prezydentem nad zmianą konstytucji nie mieści się w lewicowych, ale i takich demokratycznych wartościach.
4: Dziennikarz portalu Salon 24 Tomasz Wypych przewidywał w Polskim Radiu 24, że politycy nie będą w stanie porozumieć się ponad podziałami w przypadku rozmów nad nową konstytucją.
6: Być może trzeba usiąść po prostu i popatrzeć, czy my jesteśmy w stanie się dogadać po obu stronach tego stołu, jak ta konstytucja ma wyglądać i wtedy się rozejść.
4: Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz zapowiedział w Polsat News, że Karol Nawrocki powoła Radę do spraw nowej konstytucji na Zamku Królewskim w Święto Konstytucji 3 maja. W skład Rady mają wejść delegaci klubów i kół poselskich oraz eksperci. Zamiar opracowania nowej ustawy zasadniczej Karol Nawrocki sygnalizował w pierwszym wystąpieniu po zaprzysiężeniu. Nowa konstytucja miałaby wzmocnić rolę prezydenta. Szef Pentagonu Pete Hegseth podjął decyzję o wycofaniu około 5000 żołnierzy z Niemiec. Ma do tego dojść w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Minister wojny nakazał wycofanie około 5000 żołnierzy z Niemiec. Decyzja ta jest następstwem gruntownej analizy rozmieszczenia sił w Europie i wynika z potrzeb oraz warunków panujących na miejscu. Poinformował Sean Parnell, rzecznik Pentagonu, w oświadczeniu. Zapowiedział, że operacja wycofywania zostanie zakończona w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy. Do ogłoszenia decyzji dochodzi dzień po tym, jak prezydent Trump zapowiedział, że rozważa taki ruch, sugerując, że to odwet za postawę Niemiec wobec wojny USA z Iranem i krytykę interwencji ze strony niemieckich władz, w tym kanclerza Friedricha Merca. Według portalu Politico decyzja Trumpa miała zaskoczyć urzędników w Pentagonie, którzy nie planowali takiego ruchu. Trump sugerował też, że podobne decyzje podejmie prawdopodobnie wobec Hiszpanii i Włoch, gdzie również znajdują się ważne bazy sił morskich i powietrznych USA. W lasach 4 zachodnich województw występuje duże zagrożenie pożarowe. Służby apelują, by nie używać w lesie ognia i alarmować, jeśli zobaczymy coś niepokojącego. Leśników w szybkiej reakcji na zagrożenie wspierają też systemy kamer i lotnice. Tomasz Partyka z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile.
7: Mamy wyczarterowane samoloty pożarnicze typu dromader i jeden samolot patrolowy, który cały czas przy tak dużym zagrożeniu pożarowym od godziny 9 do godziny 20 praktycznie jest w powietrzu.
4: W lasach w całej Polsce w czasie długiego weekendu majowego organizowane są częstsze patrole służb. W wypadku na lotnisku w Lesznie zginął 39-letni spadochroniarz. Doszło do tego wczoraj w trakcie wykonywania skoków spadochronowych z wysokości 4000 metrów. Był to lot komercyjny, mówi oficer prasowy Leszczyńskiej Komendy Monika Rzymełka.
8: W trakcie lądowania 39-letni mieszkaniec powiatu wrocławskiego uderzył w ziemię. Na miejsce zostało zadysponowane lotnicze pogotowie ratunkowe i pomimo długotrwałej reanimacji życia mężczyzny nie udało się uratować.
4: Wszczęte zostanie postępowanie, które ma wyjaśnić przyczynę i okoliczności wypadku.
2: To są aktualności jedynki.
4: Warszawa przygotowała liczne atrakcje w związku z początkiem sezonu letniego nad Wisłą. To m.in. przejażdżki zabytkowymi tramwajami i autobusami, rejsy statkami i bezpłatnymi promami po rzece. Z okazji obchodzonego dziś Dnia Flagi natomiast zaplanowano na 17 pokaz tradycyjnych łodzi udekorowanych biało-czerwonymi barwami. Do uczestnictwa w tym wydarzeniu zaprasza pełnomocnik prezydenta miasta do spraw Wisły Jan Piotrowski.
9: Bardzo byśmy chcieli pokazać, że Stoczna Żegluga Pasażerska to też taki element mocno narodowy. Nasze tradycyjne drewniane łodzie w pięknym morzu, w pięknym oflagowaniu flagami w szyku paradnym, bo to bardzo istotne, to jest taki trochę teatr na wodzie. Można zobaczyć, jak łodzie się układają w różne konfiguracje i oczywiście skorzystać z tych rejsów na tych łodziach, ale też poobserwować z brzegu. To wygląda wyjątkowo malowniczo.
4: Widowisko uświetni zespół Dragon z Dowództwa Rodzajów Sił Zbrojnych. Szczegóły wydarzeń są dostępne w mediach społecznościowych, na profilu Dzielnica Wisła i na stronie internetowej. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
2: Pogoda.
4: A dzień flagi będzie słoneczny i bardzo ciepły, na termometrach maksymalnie od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i jest stabilne.
2: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
10: Choć zazwyczaj mówi tak,
11: nie myślałem jeszcze na ten temat,
10: to specjalnie dla nas uchyli drzwi do swojego świata. To będzie rozmowa inna niż wszystkie. Gościem programu Pierwszego Polskiego Radia będzie objawienie ostatnich miesięcy w polskim sporcie. Trzykrotny medalista olimpijski, skoczek narciarski, słowem Kacper Tomasiak.
11: Stres u mnie powoduje dosyć taką większą adrenalinę, szczególnie zaraz przed skokiem i przy okazji jakby nie podwoduje takiego spięcia.
10: Tak Kacper mówi o przepisie na olimpijski sukces. Kacper Tomasiak w jedynce, jutro po 20. Zapraszam, Andrzej Grabowski.
2: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Tak to bywało. Jedynka. To jest radio.
12: Zapraszam Państwa do posłuchania fragmentów koncertu artysty wyjątkowego. Artysta ten obchodzi dziś urodziny, kończy 73 lata. Koncert Lecha Janerki odbył się w Radiowej Trójce 11 lutego 2002 roku.
13: Słuchajcie, witam wszystkich, dobry wieczór. Państwa przed odbiornikami i tutaj widzę, że kibiców jak rzadko. Zaczniemy utworami starszymi.

żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez telewizji i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały, złym monopolom na zgon.

Żadnych fantazji i patrzeń w lustro i żadnych rajdów przez sen. Żadnych ekscesów, żadnych pyskówek, żadnych wydatków na trend. Bez telewizji i innych cudów, szykujcie siebie i broń. Ogniowe strzelby, noże i pały.

Dziękuję bardzo. Następny numer z nowej płyty. Piosenka nazywa się Leon i napisałem ją w takim dziwnym momencie. Człowiek, który nas rozwozi po Polsce na koncerty, ma na imię Leon, i kiedyś powiedział mi, że poszedł spać, doznał objawienia i rano obudził się innym człowiekiem. Bardzo dziwne. Nie jest dobrze.

przedporanku radiowej jedynki słuchaliśmy fragmentów koncertu dzisiejszego jubilata Lecha Janerki. Wydarzenie odbyło się w radiowej Trójce 11 lutego 2002 roku. Lech Janerka kończy dziś 73 lata. Jubilatowi i Państwu pięknego dnia, Danuta Kryńska.

0: Myśli na dobry dzień.
1: Ksiądz Józef Tischner. Alfabet duszy i ciała. Są w życiu ludzkim dwa rodzaje spotkań z Bogiem. Jedno to taki, kiedy człowiek wyciąga rękę i mówi: Boże, daj, Boże, poradź, uzdrów, Boże, zrób jakiś cud. Jesteś bogactwem, jesteś potęgą, możesz wszystko. To są spotkania najczęstsze. Ludzie przychodzą do Boga jako do wielkiego bogactwa, z wyciągniętą ręką. Ale są i inne spotkania z Bogiem, takie trochę podobne do betlejemskich, gdzie ludzie przychodzą nie po to, żeby Bóg dał, ale po to, żeby oni coś Bogu z siebie dali. Przy tych drugich spotkaniach dzieje się coś przedziwnego. Ludzie ubodzy odkrywają, że są bogaci. Ci, którzy nie mają nic, są przekonani, że mogą jeszcze bardzo dużo z siebie dać. Ci, którzy cierpią biedę, nagle czują się lepsi od samych siebie. I to jest bardzo ważne. Są takie spotkania z Bogiem, w których człowiek nagle czuje się lepszy od samego siebie. Czuje, że może więcej, niż mu się dotąd wydawało. W świecie istnieją ślady Boga, Boga jako Stwórcy. Ale Bóg żywy, żywy Zbawiciel, jest między nami o tyle, o ile został wybrany. Jeśli Boga nie wybierzemy, nie będzie Go wśród nas. Jest w tym odkrycie i wielkie dowartościowanie naszej wolności. Bóg jest wśród nas na miarę naszego wyboru. Bóg pomaga nam łaską w dokonaniu tego wyboru, ale łaska nie zmusza nikogo do tego, aby wybór został dokonany. Wybierają ludzie, wybierają rodziny, wybierają narody. Jeśli nie wybiorą Boga, nie będzie wśród nich. Bóg przychodzi poprzez ludzką wolność. Na co dzień Bóg jest dla mnie przede wszystkim Chrystusem. Możemy na przykładzie Chrystusa mówić o konkretach. Odpowiedzią na pytanie, kim On jest, w moim przypadku, mogłoby być przywołanie tych fragmentów Ewangelii, do których najchętniej wracam. Są to teksty eucharystyczne. Zapowiedź Eucharystii, następujące potem sceny odejścia ludzi, ustanowienie Eucharystii i związana z tym symbolika, czyli Bóg między nami. Co nas uderza przede wszystkim w życiu Chrystusa? Uderza nas jakaś głęboka logika Jego czynów. Jego życie składało się z miliona odrębnych czynów, ale bez żadnej przesady możemy to życie nazwać jednym wielkim czynem, bo te wszystkie dobre czyny układały się w jeden logiczny, zwarty rząd. Wszystko w wielkim czynie Chrystusa było razem ze sobą splecione. Najbardziej paradoksalne rzeczy były przeniknięte jedną integralną ideą. Ksiądz Józef Tischner. Alfabet duszy i ciała. Czytała Agnieszka Trzeciakiewicz.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
2: Dawno, dawno temu, według legend, odbywały się tam sabaty czarownic, a potem przybył król Bolesław Chrobry. Tysiąc lat później miejsce to ukochał Stefan Żeromski. A co dziś oferują Góry Świętokrzyskie? Jedyne takie miejsce, czyli Święty Krzyż, niezwykły klasztor, Gołoboże, Puszcza Jodłowa, wieża widokowa i trasy turystyczne. Do tego szklany dom, średniowieczne dymarki i lot z czarownicą na wirtualnej miotle. Czekam na Państwa już dziś od 9 na Łysej Górze. Sława Bieńczycka.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja.
3: Jest piąta, tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki, Ewa Mierzejewska. W ciągu najbliższego roku USA wycofają z Niemiec około 5000 żołnierzy. Decyzja to została podjęta po tym, jak prezydent Trump ostro skrytykował niemieckiego kanclerza za jego krytyczne także uwagi dotyczące wojny Stanów Zjednoczonych z Iranem.
4: Jeżeli zapowiadana redukcja Pentagonu ostatecznie dojdzie do skutku, to w Niemczech nadal pozostanie ponad 30 tysięcy amerykańskich wojskowych. Sekretarz obrony nakazał wycofanie z Niemiec około 5 tysięcy żołnierzy, oświadczył w komunikacie główny rzecznik Pentagonu Sean Parnell. Przewidujemy, że proces wycofywania zostanie zakończony w ciągu najbliższych 6 do 12 miesięcy, czytamy dalej w komunikacie. Donald Trump wstępnie zapowiedział tę redukcję na początku bieżącego tygodnia, po tym jak niemiecki kanclerz stwierdził, że Stany Zjednoczone są upokarzane przez Iran. Napięcia między europejskimi przywódcami a administracją Trumpa nasiliły się w związku z wojną z Iranem, którą Stany Zjednoczone rozpoczęły bez uprzedniego powiadomienia większości sojuszników z NATO. Prezydent Trump zaatakował również sojuszników, zarzucając im w jego ocenie niewystarczającą pomoc w tym konflikcie. W czwartek zagroził przy tym ograniczeniem liczebności wojsk także we Włoszech i Hiszpanii. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: Jest reakcja wspólnoty europejskiej na zapowiedzi Donalda Trumpa dotyczące podniesienia do 25% cła na auta sprowadzane z Unii. Komisja Europejska zapowiedziała, że będzie chronić unijne interesy. Kolejne cła będą, jak tłumaczy, niezgodne z umową celną z połowy ubiegłego roku zawartą między Brukselą a Waszyngtonem. Prezydent Trump twierdzi z kolei, że Unia z porozumienia handlowego się nie wywiązała.
5: Te zapowiedzi są nie do przyjęcia, napisał na portalu X szef Komisji Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego. Berlange dodał, że takie postępowanie świadczy o braku wiarygodności i że tak nie traktuje się bliskich partnerów. Z kolei rzeczniczka Komisji Europejskiej przekazała, że Unia realizuje zobowiązania wynikające z porozumienia z USA zgodnie z rytmem legislacyjnym i że na bieżąco informuje o postępach amerykańską administrację. Paula Pinho zaznaczyła natomiast, że jeśli Stany Zjednoczone podejmą działania niezgodne z lipcowym porozumieniem, to Unia zastrzega sobie prawo do podjęcia takich działań, które zapewnią ochronę jej własnych interesów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3: Zniesione cła i bariery handlowe obowiązują z kolei od wczoraj tymczasowo w ramach umowy handlowej Unii Europejskiej z Mercosurem. Chodzi o Argentynę, Brazylię, Paragwaj i Urugwaj. Cieszy się przemysł, zwłaszcza sektory motoryzacyjne, chemiczne, tekstylne i maszynowe, bo otwierają się dla nich duże rynki zbytu. Ale europejscy rolnicy, w tym polscy, mają zastrzeżenia do umowy. Zwłaszcza producenci wołowiny obawiają się napływu taniej żywności od rolników z krajów Mercosuru, którzy nie muszą spełniać wszystkich wyśrubowanych unijnych norm. Wiceprzewodniczący Polskiej Platformy Zrównoważonej Wołowiny, Jacek Zarzecki.
6: Rolnictwo jest składzione na stole ofiarnym w interesie innych sektorów gospodarki. Trzymujemy oddech, co się wydarzy przez najbliższe kilka czy kilkanaście dni, bo będziemy już wtedy widzieli pierwsze efekty. My już odczuwamy to w Polsce bardzo mocno, bo importerzy, którzy do tej pory kupowali polską wołowinę, wstrzymują się z decyzjami o kolejnych zakupach.
3: Umowy z Mercosurem obawiają się też producenci drobiu i cukru. Zakończyła się akcja strażaków w Hucie w Dąbrowie Górniczej. Zgłoszenie wpłynęło po 19:00, mówi starszy aspirant Rafał Dulewski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie.
7: Przypuszczalnym powodem pożaru był wyrzut gorącego żużla z instalacji granulacji żużla i zapaliły się samochody stojące na pobliskim parkingu. Na ten moment nie ma poszkodowanych.
3: Trwa wyjaśnianie przyczyn zdarzenia.
0: To są aktualności jedynki.
3: To będzie najwyższy maszt, na jaki wciągnięta zostanie flaga. Biało-czerwone barwy pojawią się dziś na mierzącej ponad 60 metrów latarni morskiej w Świnoujściu. Święto flagi będzie miało w tym roku wyjątkową oprawę, zapowiada Piotr Piwowarczyk z Muzeum Obrony Wybrzeża w Świnoujściu.
8: W tym roku będziemy w końcu świętować tak jak wiele lat temu, czyli w asyście orkiestry, marynarki wojennej. I z możliwością uczestniczenia w pikniku tuż pod latarnią będą statki, autobusy, które bezpłatnie pod latarnię na ten piękny piknik patriotyczny dowiozą każdego, kto będzie miał na to ochotę.
3: Od ponad 3 lat dojazd do latarni i Fortu Gerarda jest niemożliwy z powodu wyznaczenia strefy ochronnej wokół pobliskiego terminala LNG. Na miejsce można dotrzeć tylko statkiem. W święto flagi będzie można jednak do latarni za darmo dojechać autobusem i także za darmo zwiedzić zabytki.
8: Będzie to rzeczywiście pierwszy taki moment, gdzie będzie można te obiekty za darmo całkowicie zwiedzać. Będzie można przejechać przez zarząd morskich portów, przez teren portu handlowego i to będzie pewne uwieńczenie, które spowoduje, mamy nadzieję, że ta frekwencja będzie wyjątkowa. A piknik będzie nie tylko na Pomorzu Zachodnim, ale i w Polsce.
3: Uroczystość podniesienia flagi na najwyższej ceglanej latarni morskiej na świecie zaplanowana jest na południe. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
0: Pogoda.
3: Przed nami słoneczny i bardzo ciepły dzień. Termometry pokażą maksymalnie od około 16 stopni w górach i w Helu do około 23 w centrum i nawet 27 stopni na zachodzie. Ciśnienie w Warszawie wynosi obecnie 1011 hektopaskali i lekko spada.
0: Jedynka. Polskie Radio. Autopromocja.
9: W majówkę tradycyjnie czeka nas wielkie piłkarskie święto.
10: Finał Pucharu Polski na Stadionie Narodowym w Warszawie.
9: Górnik Zabrze spotka się z Rakowem Częstochowa.
10: Jak mówi trener Górnika Michał Gaszparik, kibice potrafią zrobić wiele, by zobaczyć to spotkanie.
11: Przychodził do mnie jeden pan i mi powiedział, że on miał mieć 2 maja wesele, ale że zmienił, bo on wierzy, że my będziemy w finale.
9: Oskar Repka, pomocnik Rakowa, wierzy jednak, że Puchar pojedzie do Częstochowy.
12: To jest marzenie na pewno zagrać na Narodowym i wygrać tam finał. A czy wygramy? No oczywiście, że tak.
10: Finał Pucharu Polski w programie pierwszym Polskiego Radia.
9: Transmisja już dziś od 16.
10: Filip Jastrzębski
9: i Tomasz Kowalczyk.
10: Zapraszamy.
0: Jedynka. To jest radio. Autopromocja. Cześć.

0: prosto z rynku.
1: A prosto z rynku to audycja na antenie radiowej jedynki, w której dokonujemy przeglądu najważniejszych i najciekawszych tematów gospodarczych mijającego tygodnia. A dziś w audycji m.in. o nowych zasadach naliczania stażu pracy.
2: To od 1 maja umowy zlecenia, kontrakty B2B będą wliczane do stażu pracy.
1: A to może oznaczać m.in. dłuższy urlop. W audycji prosto z rynku powiemy także o kwietniowej niespodziance inflacyjnej. W poprzednim miesiącu, jak wynika z szacunku GUS, ceny wzrosły o 3,2%.
3: Przede wszystkim to zaskoczyło to ceny paliw. One spadły, ale jednak w mniejszym stopniu niż oczekiwała tego większość analityków.
1: A nasze dzisiejsze spotkanie zaczniemy od umowy z krajami Mercosur, która tymczasowo obowiązuje od 1 maja. Polski rząd jednak się nie poddaje i chce ją zaskarżyć do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
4: Wskazywałem na te zagrożenia, które niesie ta umowa dla rolnictwa, dla przetwórstwa i tu chociażby konkurencyjność, która może być ograniczona.
1: Błażej Prośniewski, dzień dobry i zapraszam do godziny 6 na solidną porcję informacji prosto z rynku.

0: Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziś jest sobota, 2 maja, a to jest audycja...
1: Prosto z rynku.
0: A na początek naszego dzisiejszego spotkania spór o umowę z krajami Mercosur. Wczoraj w życie weszło tymczasowe porozumienie handlowe zawarte między Unią Europejską a Argentyną, Brazylią, Boliwią, Paragwajem i Urugwajem. Ta umowa wywołuje wiele kontrowersji, zwłaszcza wśród rolników, którzy obawiają się zwiększonego importu tańszej żywności oraz nierównej konkurencji z powodu niższych standardów produkcji. Komisja Europejska twierdzi z kolei, że porozumienie tworzy strefę wolnego handlu dla 720 milionów ludzi i otwiera niezliczone możliwości dla europejskich firm. Umowę próbuje zablokować polski rząd, który chce zaskarżyć ją do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. A o szczegółach opowie Państwu Krzysztof Kuczyński.
2: To już pewne, że Polska zaskarży do TSUE umowę z krajami bloku Mercosur. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stefan Krajewski powiedział, że przede wszystkim nie ma zgody na sposób, w jaki procedowana jest ta umowa.
3: Ta umowa negocjowana od 1999 roku została później za rządów naszych poprzedników rozdzielona na dwie części, część polityczną i część handlową. O tym mówimy, ale też chcemy, żeby TSUE przyjrzało się kwestii podejmowanych decyzji. Jednym z elementów jest to częściowe wprowadzenie umowy od 1 maja, na co się nie zgadzamy.
2: Celem zaskarżenia tej umowy jest ochrona rolników i bezpieczeństwo konsumentów, dodał szef MON i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.
4: Uważamy, że zagrożone jest bezpieczeństwo żywnościowe, bezpieczeństwo konsumentów, ochrona własnego rynku oraz sposób wdrażania umowy, który nie jest naszym zdaniem prawidłowym. Myślę, że to jest dobra odpowiedź na postulaty również zgłaszane przez rolników. My słuchamy tych głosów.
2: Stanisław Barna z Oddolnego Ogólnopolskiego Protestu Rolników jest zadowolony z decyzji rządu. Uważa, że produkty rolne z Ameryki Południowej zagrażałyby krajowemu rolnictwu.
5: Wiemy, jakie mamy standardy właśnie w Mercosurze, wiemy, jakie mamy w Unii Europejskiej. Jeśli mamy konkurować równo i godnie, to Ameryka Południowa, czyli kraje Mercosur, powinny zawierać te same standardy, co my zawieramy, czyli różne te obostrzenia, niedopuszczane środki i tak dalej, i tak dalej.
2: Szef resortu rolnictwa nie sprecyzował jednak, jak będzie wyglądała skarga. Podkreślał, że jest ona przygotowywana.
3: Wskazywałem na te zagrożenia, które niesie ta umowa dla rolnictwa, dla przetwórstwa i to chociażby konkurencyjność, która może być ograniczona, swobodne prawo i brak takiej opieki rolników.
2: Za przygotowanie skargi odpowiada Ministerstwo Rolnictwa. Ma ona trafić do TSUE do 26 maja.
0: Tu dodajmy jeszcze, że do Trybunału już trafiła skarga złożona przez europosłów, którzy chcą, aby TSUE zbadał tę umowę pod kątem zgodności z unijnym prawem.

0: Polskie Radio. Jedynka.
1: A to jest audycja Prosto z Rynku, w której teraz o skutkach tegorocznych wiosennych przymrozków. Te spowodowały ogromne straty w sadach w różnych regionach Polski. Najbardziej ucierpiały uprawy owoców pestkowych, m.in. jabłek, wiśni czy czereśni. Jak mówią sami sadownicy, plony owoców będą w tym roku znikome albo nie będzie ich wcale. Pomoc poszkodowanym przez przymrozki już zapowiedziało Ministerstwo Rolnictwa, mówi szef tego resortu Stefan Krajewski.
2: Ruszamy z kopyta od poniedziałku. Mam nadzieję, że wszyscy wojewodowie powołają komisję we wszystkich samorządach, tak żeby jak najszybciej oszacować poziom strat i móc po pierwsze wystąpić do Komisji Europejskiej wzorem lat ubiegłych o nadzwyczajną pomoc, ale też zabezpieczyliśmy pieniądze w budżecie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, żeby takiej pomocy móc udzielić.
1: Aby chronić się przed konsekwencjami niskich temperatur, wielu rolników stosuje agrowłókninę. Tu jednak pojawia się problem z jej późniejszą utylizacją. Co zrobić z tym materiałem? Na pewno nie palić, apeluje Ministerstwo Klimatu i Środowiska i przestrzega, że jest to niebezpieczne dla naszego zdrowia. Za spalanie agrowłókniny grożą też wysokie kary finansowe, o czym więcej opowie Tomasz Matusiak.
3: Agrowłóknina jest materiałem wykorzystywanym w rolnictwie do osłaniania krzewów, bylin i siewek przed mroźnym wiatrem, przymrozkami oraz śniegiem. Stanowi fizyczną barierę dla owadów i gryzoni. Mikołaj Dorożała, główny konserwator przyrody w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, przestrzega przed spalaniem w gospodarstwie tego syntetycznego materiału.
4: Agrowłókniny to jest w 100% plastik kancerogenny. Tam się znajdują związki takie jak dioksyny, furany. To są jedne z najbardziej trujących substancji, które są w ogóle znane w nauce. Niszczą układ odpornościowy, układ hormonalny. Palenie agrowłókniny skutkuje tym, że cała ta substancja, to się wszystko osadza w tłuszczu zwierzęcym. Osadza się w człowieku, w tłuszczu człowieka, osadza się w glebie.
3: Nielegalne palenie agrowłókniny to ryzyko na przykład utraty dopłat.
4: Można stracić certyfikaty na przykład na żywność. Mogą zostać odebrane dopłaty też. Są oczywiście mandaty. Natomiast najważniejsze jest to, żeby tego nie robić, żeby mieć świadomość, że to jest po prostu karmienie raka i pozbyć się tego w sposób cywilizowany. Są gminy, które organizują w ogóle zbiórki tego typu odpadów. Warto zadzwonić do gminy, warto podjechać do gminy, zapytać, kto odbiera te agrowłókniny, gdzie można to zostawić. Gmina ma obowiązek się tym zająć.
3: W gminie Ryglice w powiecie tarnowskim tego rodzaju odpady przyjmowane są w lokalnym PSZOK-u. Rolnicy wiedzą, gdzie mogą oddać starą agrowłókninę, mówi Paweł Augustyn, burmistrz gminy.
5: Agrowłókninę, którą przykrywane są warzywa na wiosnę, my tą agrowłókninę przyjmujemy bezpośrednio na PSZOK. Zwracamy się do rolników, do mieszkańców, aby to spakowali, związali takie jakieś rulony i po prostu to składujemy sobie na PSZOK-u i oddajemy to bezpośrednio do utylizacji.
3: Zapalenie agrowłókniny, mandat od policji to tylko początek. Administracyjne kary za nielegalne przetwarzanie odpadów mogą sięgać tysięcy złotych.
1: I miejmy nadzieję, że agrowłóknina już wkrótce nie będzie potrzebna, bo jak zapowiadają synoptycy, minusowe temperatury powinny całkowicie opuścić Polskę od niedzieli.